płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem proszę was. Kiedy żonka mnie nie słyszy, śpiewam sobie jak najciszej.

Ciemu to ich cel, już koledze pomagają, już na czele jego biel. W górze hen, gdzie gonią chmury,

Twój się kryje jak szczur. Musicie, musicie, musicie za kark wziąć i strącić go z chmur.

Czerwone maki na Monte Cassino zamiast Rosy piły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew.

Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy piły polską krew.

0: Polskim. Karolina Cemka, sobota, 25 lipca 2026 roku, godzina 18.30. Centralny Dom Polski w Adelaidzie z przyjemnością zaprasza członków polskiej społeczności na spotkanie z panią Karoliną Cemką, Chardef AI Rzeczpospolitej Polskiej w Australii, które odbędzie się w sobotę 25 lipca 2026 roku o godzinie 18.30. Jest to doskonała okazja do zapoznania się z działalnością pani Cemki jako Chardef, jak również szansa do przedstawienia osiągnięć i problemów naszej społeczności w Adelaidzie. Zapraszamy, sobota, 25 lipca, godzina 18.30.
1: Hey, do you know that we broadcast radio programs in Polish? Let's spread the message. We are on air every Saturday at AM and Monday 5 PM. Tell your family and friends and join us to hear Polish music and news. Some programs are presented in English. We've been presenting Polish programs from this station for 50 years. Polish Radio Broadcasting Committee in South Australia, a member of 5EBI FM.
2: Your station, your culture. 5EBI.
3: 103.1 FM.

0: 5 ABI, the voice of Adelaide's diversity.
1: 103.1 FM.
2: Szczególna wizyta w Domu Polskim. Karolina Cemka, sobota, 25 lipca 2026 roku, godzina 18.30. Centralny Dom Polski w Adelaide z przyjemnością zaprasza członków polskiej społeczności na spotkanie z panią Karoliną Cemką, Charles de Fee, AI Rzeczpospolitej Polskiej w Australii, które odbędzie się w sobotę 25 lipca 2026 roku o godzinie 18.30. Jest to doskonała okazja do zapoznania się z działalnością pani Cemki jako Charles de Fee, jak również szansa do przedstawienia osiągnięć i problemów naszej społeczności w Adelaide. Zapraszamy, sobota, 25 lipca, godzina 18.30.
3: Hey, do you know that we broadcast radio programs in Polish? Let's spread the message. We are on air every Saturday at AM and Monday 5 PM. Tell your family and friends and join us to hear Polish music and news. Some programs are presented in English. We've been presenting Polish programs from this station for 50 years. Polish Radio Broadcasting Committee in South Australia, a member of 5EBI FM.